ampuliriza nga bulijjo kulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 94 katonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wana waka, amawulire agavaako ebweru w'eggwanga, ne nteekateeka endala ntono byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Enka Daniel Simunakibuga yegange okuba nga nkutuusaako programu eno ensulo y'ebyemizannyo.